0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Kafe LG, želje, čestitke i pozdravi specijalno za vaše najmilije u zatvorima širom Austrije.
2: Serdecznie do udziału w programie Kafe LG, w którym można wysłać pozdrowienia do przyjaciół i przyjaciółek oraz bliskich Wam osób przebywających w więzieniu. Wyślijcie nam za darmo wiadomość głosową na Viber w niedzielę o 21, a my puścimy ją na antenie. Nasz numer Viber to +43 664 662 1348. Możecie też zadzwonić do nas w czasie antenowym pomiędzy 21 a 23 i przekazać życzenia w trakcie audycji pod numerem +43 131 909 9933. Wszystkie informacje o programie znajdziecie na Facebooku Kafe LG.
3: LG żelje czestytki i pozdrawi.
4: Unter vielen Community und Diaspora.
5: Psst. Merhaba. Üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
6: 18 Uhr
7: Kulturschiene am Freitag.
6: 19 Uhr
8: Dirndlbrand. Reclaiming the Dirndl.
6: 20 Uhr
9: Trotz allem.
6: 21 Uhr
10: Wise Up Radio Show, Discourses and Ventures in Music, presents interviews and discographies from the fringes of club culture, trespassing the dance floor and limits of genre.
0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.

0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Kafe LG, želje, čestitke i pozdravi specijalno za vaše najmilije u zatvorima širom Austrije.
2: Serdecznie do udziału w programie Kafe LG, w którym można wysłać pozdrowienia do przyjaciół i przyjaciółek oraz bliskich Wam osób przebywających w więzieniu. Wyślijcie nam za darmo wiadomość głosową na Viber w niedzielę o 21, a my puścimy ją na antenie. Nasz numer Viber to +43 664 662 1348. Możecie też zadzwonić do nas w czasie antenowym pomiędzy 21 a 23 i przekazać życzenia w trakcie audycji pod numerem +43 131 909 9933. Wszystkie informacje o programie znajdziecie na Facebooku Kafe LG.
3: LG żelje czestytki i pozdrawi.
4: Unter vielen Community und Diaspora.
5: Psst.
6: Hello. So sorry to interrupt with a short announcement. You know, your community radio needs you. You and your community radio contribution. 34, 64, 94 euros per year. This amount could also be more, of course, or less. Are you ready to join? Join us. Your support for your local community radio from within the radio community. You can find all the details at o94.at/en/frb. And that was about it. Over and out. Next on the Radio Orange 94.0 radio program.
7: 19 Uhr.
8: Dirndlbrand. Reclaiming the Dirndl.
9: Trotz allem.
7: 21 Uhr.
10: Wise Up Radio Show, Discourses and Ventures in Music, presents interviews and discographies from the fringes of club culture, trespassing the dance floor and limits of genre.
0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.